Olem kiepską spiewanku, a szanuję jej tak, że zapisuję jej i rychtuję już czwartą książkę, gdzie wyjdą spiewanoczki, żeby młoda generacja sztoskaj proste mala z czego wyczytać i tekst, i melodię, żeby nie zabyli to nasze dziedziwskie.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świt wieczorem.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LMFM.
2: Trzy świty
1: od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

0: Tu Lemkińskie Radio.
1: LMFM.
2: LMFM.
1: LMFM.
3: LMFM.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pronacjonalny i etniczny mężczyzny i proregionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn, głównie do rejestracji w aktach cywilnego uriadu i dokumentach testamentności.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry uriadowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn może być stosowane popry
4: uriadowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

0: Wieczera, dnes zaran. Lem FM na żywo. Słuchaj, peredawaj druhym. Lem FM.
1: Wertam głowam, jak jem obiciał, drogie słuchacze, teper bym chodził pozdrowić tych wszystkich naszych solenizantiów, tych wszystkich, co świadkują, jak raz dnes swoje imieniny. No i za tak zwanym gregoriańskim kalendarium, nowym stylom, dneska świadkują odmężeńczym Antony, Warfolomy, Joan Marin, Natalia, Feba, czy Seman, kole sobie posmotrymy do juliańskiego kalendaria, naszego starego stylu, tak dneska świadkują odmężeńczym Wasa, Marfa, ale też Avramy, Ahapy, Aleksander, Ignaty, Paweł, Rafael, Pystcy, Feogny. Także to wszystkim solenizantkom, ta solenizantam na mnogo i błahelita. Tiż to się z toho, że to mate, tiż to się z krajowydu, z soneczka, jakie furt jeszcze nam śwityt początkiem wereśnia. No i cóż, no dołucha osin prydę, może bardziej nostalgiczny czas, ale to te osinni wieczery też fajne, też potrzebne, żebyśmy jak riczy mogli sobie porobić, że to z melitą nie mali na to czasu, a przy tym, żebyście mali może i w bilsze czasu byty, słuchaty radio LEM FM.

Dorosłacze, ja do Was wertam, produżamy Tri świty dnes z wrocławskiego studia. No i sztoż, chodziłbym krótko jeszcze powisty, że zaraz przed nami oczywiście już piatnycia, z tego się dumam bilszy z nas tiszy, bo piatnycia to oczywiście początek weekendu. No ale nim to tak jeszcze możemy sobie reczy, że zaraz hit są o godzinie 5:50, za hit o 19:19, co znaczy, że dny nam się na żal już korczat, już to letni czas pomaleńkę nam myniat, ale przed nami osin, która nadjemy się, bude fajna i tak samo bude się dost hidni działo w tym naszym lemkiuskim świecie, jak gdy o podii, o kulturu, o to, co dumam, stricze, strite nas nie odoła.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, w Gładyszowie, w Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

My złamy, uły znamy. Razem daje LMFM.

0: roka pomarł Nikołaj Gwozda, był to rosyjski poeta, rodom z Lodowym Rowo, jest seła na Priaśiuszczyni, niedaleko Tisz i Odlemkowyny, to tu blisko Swydnyka Lodomyrowa się nachodzi. Narodził się 24 grudnia 1926 roku. No i jeszcze możemy wspomnieć na datę 3 września 2020 roku na Olgu Prokop, blażennej pamięty, jaka była narodną śpiewaczką z bratolką rosyjskich balad i śpiewanok na Podkarpackiej Rusy, przy tym też i sospilno polityczną dijaczką sred Rusyniu Podkarpatia. Olga Prokop urodziła się 6 września 1940 roku w Krywi, to dyszna żupa Uchocza, Madiarskie Królestwo na Podkarpatiu, no i pomarła Jagiemriuk 3 września 2020 roku w Czynadijewi na Mukaciuszczyni. Także to wyznaczna rusyńska twórczyni, dijaczka, no, współczesnej doby, jak raz Olgu Prokopia i sam Michwedity, na żywo by się chciło rzeczy, ona przychodziła i do nas na Lemkowynu, bywała w ruskiej bursi, w Gorlyciach, ze swoim ansamblem, przychodziła z dietmi, z młodzieżą, jak weła. No i mamy i w archiwi Radialem FM taki krótki dżingiel, który jak raz, no kus z mojej toczki pizrynia smutnej, bo tam jak raz za chwilku ja wam go dam, puszczę, żebyście wysłuchali, ale wysidu wedę tak samo już blażynnej pamięty Bohdan Gambal, szef-redaktor Radialem FM, osnowatel naszego radia i jak raz blażynnej pamięty Olga Prokop.
1: Лемки не люблять вас?
2: Люблять, не кличуть, забули за нас. Ми маємо там і грамоту від Копчий.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
3: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
3: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
3: W roboczy dzień.

0: Jest piatnica, 4 вересня септембра 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. W najbliższych dniach prawosławny Lemko świątocznie przypomnąć świętego uczennika Maksyma Gorlickiego. Główne torżestwa na Lemkowinie pójdą w dniach 5 i 6 wersznia septembra w katedralnej cerkwi w Gorliciach. Zaran o 18 godzinie w Gorlickiej katedry będzie prawlena wsenoczna. W ten świata, niedzielu 6 wersznia septembra, pierwsza liturgia będzie służona o 6 rano, pak o 8.30 czytany będzie akafist przed moszczami świętego Maksyma. O godzinie 9.45 przywitane będą przybywszy hierarcho, a o 10.00 godzinie zacznie się główna święta liturgia. Na święto pokrowitela Przemyślsko-Gorlickiej eparchii tradycyjnie pide i pisze połomnictwo. Zacznie się ono zaran rano o 5.00 godzinie świętą liturgią w cerkwi pokrowu przy świętej Bohorodyci w Żdony, gdzie chrzczony był święty Maksym. Pak połomnyko pidu przez Żdoniu, Gładoszył, Małastiłsku Magóru, Rochwał, Ciaro i Gorleci. Zaran w sobotu 5 wersznia septembra w Petrowciach w Chorwacji odbude się świadkowania 190. rocznicy osnowania grekokatolickiej parochii. Jak informowała Krzyżowacka eparchia, archierejską liturgię w miejscnej cerkwi pokrowu przy świętej Bohorodyci odsłuży od krzyżowacki jeparcha Kormilan Stipicz. Uczestno budą i władoka Georgi Dżudżar, prawlaczy episkop eparchii świętego Nikołaja w Ruskim Krestury, ta rymokatolicki archiepiskop metropolita Dziakowacko-Osiecki Dziuro Hranicz. Praznowanie rocznicy osnowania parochii w Petrowciach zbohatit i chor grekokatolickoj bazyliko Sušestvia Świętego Ducha z Michalovčiu na Słowacji. Petrovci są jedną z najstarszych parochii Krzyżowackiej eparchii. W torżestwie mają praty uczest i przedstawniko miestnej i regionalnej samosprawo chorwackiego parlamentu, instytucji i organizacji. Historię parochii w Petrovciach proczytate w dopisie na naszym portale. Torła 19. edycja teatralnych stryć innowycia organizowanych z Towarzyszeniem Przyjaciół Nowyci. W programie teatr, tanec, koncerto, warsztato i stryczo z przyrodą Maguro. Tego roku waszą uwagę mogą przyciągnąć osobliwo dwa punkty programu, blisko związane z lemkiłskim środowiskiem. Już zaran o 14. godzinie w Nowycy będziesz obizryty spektakl Tre Jabłka, zrealizowany przed rokiem w ramach działalności Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach. Bilety są darmowe do odebrania w dniu spektaklu w festiwalowym biurze. Drugim punktem, koło którego nie możesz przejść obojętno, to sobotnia prelekcja Andrzeja Żugadła Derewce, obrazu Poranicza, godzina 18.30. Artysta będzie besiedował o obrazie, który namalował w 2018 roku z nagody 70. rocznicy akcji Wisła. Obraz znalazł się na oficjalnym plakacie Ciło Lemkiłskich Upamiętnień. Więcej czytajcie w dopisie na naszym portale. W minioną środę 2 września septembra zasiadała Dyrżawna Rada Radiofonii i Telewizji. Rzeszali się sprawo tokajuczo maczeńczoma koncesji programowych zmin, sytuacji publicznych medii i abonamentowych wpływów. Okreminczoho Drżawna Rada Radiofonii i Telewizji udzieliła na dalszych 10 roków koncesję przyznaną dla Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach na poszerzanie radiowego programu LEM FM. Pełny komunikat możesz czytać w serwisie Polsko Respubliko.
1: To były nowiny Radia LEM FM.

szanowny słuchacze, dnes w programie pro odnoseny medze Janom Potockim a joho chłopamy, a właściwie pro ich nie prawa i powinnosti, a też pro zbinecku aktywnist i jakie były jej skutki. Na początek sprawy z Klimkiewskiego klucza. 1600 rok. Przy tymże wielkim, położonym i zagajonym prawie jegomość pan Jan Potocki, dziedzic majetku i ruskich seł swoich, za dekretem wita i przysiągłych, tak szuty sił swoich wszystkich, jak i łowniczych przysiągłych, to chociaż maty z ich swojego dekretu otrzymał, żeby niekotry z jego chłopiu, jego seł nie śmił na niematy gruntu pod uprawlania pod garłom inczoj derżały. A koleby da kotry z kotresoho pod stupą wytiahnu na koneczną swoju potrebu zastawla już to albo czast zemli swojej, to demat to robety z widomistiu swojego pana pod przypadom 100 polskich złotych, kotry by się jego mościoły na sam peret nie dołożył. Szto szołty sołe majut dozeraty pi za horozom straczynia szołtystwa.

pod tymże prawą jegomość pan Potocki peresterichajuczy myru swoho, jak i swoich chłopił, rozkazał, że chocze maty, żeby każdy z jego chłopił i gazdił jego w ruskich sełach mał dijuczy piłhak, to jest pistolet, 2 funty porochu i kopu kul pod wynom 10 hrywen. I kole bude da jaka potreba, albo przed gwałtowaniem odwipczych, kole by się trafiło, żeby był gotowy i stanuli na pole na gwałt pod taką sumą groszową w każdym seli, aż ołtysy na koniach dobrych budut z takim samym oruchem.

Tatże galanczyk Jacko przyszedł do nas. Powił. Mamy do byczu z Rygitoła od chodałkę. Połotna i hołołaczy. Był z nim kohutycz z Rygitoła. Petra i Sałku tych zospysza wywił galanczyk. Ne znam odkale. Pak piszli na regietiłku i ile tam i wzięli dwie strzelby w chłopa Petra Kaszyka. Zas piszli na regietił i wziął tam galanczyk rusznyci. Nie znam komu. Od tamale piszli zme na prorubski lis i tam zastupili zme furmanam do rohu, bo iszli. Wzięli zme im chlibakus, bo nie było nic to bilsze i tam trioch chłopił było, że na furmaniu skoczyli. Skoczyli zme do nich, rozumiecie, my zme stoliczne byli. I zimali hryca mlenarczyka z Egicioła. Poczali zme połotna z neho zberaty. A win ryuk stij, my tak jak iły. I dali zme mu spokój. Był drugi, Łuka Nosal, nie zda dotkale, trzeci z Bodrok, kotroho zimano do stopkoła. Skompanowało się na stryna cetero. Naperał się, aby tym medzenami starszym tot Petro Hudak. Potem zme piszli gu krasnomu brodu i zasili na werbenach. Trzy dny zme tam byli, nic się nam tam nie przytrafiło. Od tamale zme piszli, zwił nas chłop z Porubki na medwedziu. Wybraliśmy tam jednoho, wzięliśmy srok złotych, jak najbilsze. Dostało się każdemu po 2 talary. Reszta na prapycia ostała i piszliśmy na komarnyk. Nosal naprowadził na drugiego zbijnika na komarnyku. Przyszliśmy tam pod wieczór, iliśmy tam, a jego doma nie było. Zaran piszą im w towarzystwie trzech inczych do neho, a joho już drugi pekle rozciągnąwszy wzięli 9 talariów i sam jem pidneho sołomu pidmitował. Pak jem strzelił z pistoletu w neho. Sukniu jedną wzięliśmy i inczy ryczy. Od tamale piszliśmy lisamy, a tot kohutyc wkrał woła ne znam od kale. Zabywszy ho w pekliśmy i ile czeres? 3 dni. Piszliśmy na cwedniczkę od tamale w tiuk Nosal z inczym towarzystwem, a ja był w seli z trioma inczyma. Prydu naza, ta już piszli het dyatero ich. A ruszneciu moju i połotno ostały jeden. Piszliśmy nad Radocynu, tam nie wzięli, to skorka najbardziej. Janczy zhańczoły, zabyty nie chotieli i piniazi mi wzięli. Ostał im w Radocyni, one piszli gublich narci. Dole strzelbu jednemu chłopu, u mene siaś widuale, choć ile nie zabyty. W tym jem był w kopyszeńskoho wiórka czerniańskoho, hladajuczy stolicznych na nich. Tak nie zimano. Na toto przed prawą stanu Andrzej Szalenek i takie słowa powił. Pane sudia jest wiernym prawom. Prosimy o sprawiedliwość dla toho perestupci, co jest przed sudom, której nachodył chyży bidnych ludy w polskiej koronii, a tyży w uchorski. W lisach się chował, rozbijał, chudobu odbierał, na tym nie kińczył, ale i piukił, i palił, strzelał i rubał bidnych ludy. Oż to my, ludy bidny z mistoczok obydwoch kresił, prosimy raz i drugi o sprawiedliwość. Totże Petro w bycia prosił o miłosierdzia, kotroho otrzymaty nemich. Prawo w sudi siedziacze, tak mistoczok obok jak i kresu szołty całe zhodywszy się dekretom nakazali, żeby dano ho na tortury ognią peczeno, bo sam piuk ludy. Zabijał i strzelał, buduczy weduczym dla inczych. Zoznania to, że Petra Hudaka wzięty na torturach. Po pierwsze, na początek zoznał, że inczych nachwariał i był meczynyma starszym, ale chotił ich złowyty i jehomościoły wielmożnemu bickomu starosti oddat.
Dale zoznał, że leżał chory na blichnarci w zwarali szołtysa i powiele mu, że banycko ho wypekle, bo się tu juczy. Dla boha wticz, bo stolicznych welo jest, ale jem nie wziął z łupu nyczlem szist florenim z komarnyka, dem chłopa na strylu. Dale zoznał, że galanczyk Jacko, Andryż Smolak, miśko kłoczka z Gładyszoła i tymko z Ożdyni, prezbijnyka chodziat. Jest ich try bursy. W jedni ja starszy był, iż tam skorsze przyznał, tak jest. Zoznał, że na blichnarci był galanczyk z inczym. A ja lem toho jem zastrylił, żupan hutnika pereju, pere była za konia, likuał jem się na franczu. Dalej zoznał, że na Hańczyńskim były stare chłopy. Bajus z Liszczyn, Sawka i Ciupka z Tybnyka oba, Konrad Kornet z Bilichnarki i sam był. Wzięli tam 500 złotych. Na Baneckim były towarzysze joho, których wydał dobrą wilni. Ja to gdy chłory był, ryc mlynarczyk był w inczym tarystwi. Były z nim Petro i Sawka z Pyszaky, ta Sydor Dudka z Blichnarki. To ty Spyszakę blichnarsku porubali. Galanczyk im kazał i kohuty cyrygietowa. Wzięli w niej żupan i hołaczy. Dalej zaznał, że na Banyckim było towarzystwo joho. Wzięli tam 500 złotych. Ryc mlynarczyk Sydor Dudka naprowadził, Iwan Robaczok z Czertyżnoho, Jacko Galanczyk, Petro Trepak, Sałka Spyszak, Kohuty z Hrycy, Iwan z Lucyny, Miśko z Gładyszoła, Tymko Błonar z Ożdyni, Andrzej Smolak Tyłczak, od Stropkowa Hrycy i Seman, z Bodrudyła Hryc Turki, z Korolika Iwan Sydorczyk i Hryc, Pana Delipacoho z Rostok, Kostia Dydyk, Makołytko i Derżały Demianek, Skakołec Iwan, mlynarczyk z Rygiecioła, życi zabrał, a hroszamy podzielili się. Jemu się dostało 100 floreniów. Zoznał, że zakopany jest nad blichnarką kucych lipit, liskowym krakom na Szołtysowi Polanie Semana 200 floreniów, 3 czerwony złoty, srebra sztuka. Dale zoznał, że odpowiadali, że kole by w muszynci kotry soho dostaty, to ty nas bardzo zidają. Dale powił, że się zmałlali na welmożnego pana Bickoho starostu pod Petro z towarzyszami swoim, a to mlynarczyk może nie ma, że to i na ostatnim punkcie słowo życia, że ma pity na neho na welikta. Dale zoznał, że za bardy jałomny, że horodyska obrabowali dwóch uhorskich kupciu na drodze. Wzięli 400 uhorskich floreniów. Dale zoznał, że Ferenc Oczkołys w Twaroszczy nawił na tatuśka od Florynki, Bajusa, Korneta z Blichnarkę, Sałku Owczaria i Ciupu Stepnyka oboch, Malika z Rostok, Robaka z Czertyżnoho i Borudyła Tworkołoho Hryca, Skrajni z Kworkołoho Iwana i Semana Dawidowoho. Z wieczera tam były i win był z nima. Sałka ho piuk. Iwan Terpak, Semen Klaniuczyk ze Spysza, Jurko Sucha z Horodyska i Semen Hałuszczak z Kurzlowy pobrali tam połotna. Szto prawo, z uwagi na ekscesy, do których się przyznał, że był pryncypałom i weduczym zbijnikił i zbijnikułał z nima, dekretom nakazało, żeby był... pleteny w koleso. Szto się tyka dbanyckoho, szto powił, to by się dłał to za to, że w neole był, szto na ostatnim punkcie odklikał, że tam był.

My złamy, wy znamy. Razem daje LMFM.

Pisania i orania. Kiedym jeszcze orał, niestety mia było być poetą. Kiedym już w ludy poetą, niestety mia na to, bo orił.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drodzy słuchacze, Łękiewskiego Radia LEM FM i wysłuchaliśmy wstępnego dżingla i zaczynamy program Obzeracz Przyrody, naszą przyrodniczą audycję w radiu LEM FM, w której beru was na różne wandryłki, ekskursji, na takie eksploracji przyrodniczych atrakcji. No i dneska mamy 93. odcinek naszej serii i jsme w taki czas 20 odcinki, kiedy to wandrujemy sobie przez Nacjonalny Park Polszczy. I dneska pojechamy na Piłnicz Polszczy do Nacjonalnego Parku Tucholskie Bory. Jest to jeden z 23 nacjonalnych parków na terytorii Polszczy i jeden z 11 na Nyzynach. Nachodzi się na terenie Pomorskiego Województwa w Chojnickim powiti w hranyciach gmin Chojnyci i Brusy. Siedzibą dyrekcji parku jest Seło Harzykowy. No, nachodzi się to seło około 3 km od Chojnyc. Nacjonalny Park Tucholskie Bory ma już prawie 30 roków. Był zaklekany w 1996 roku za nemat powierzchnią 4613 hektariów. No a dookoła parku jeszcze jest otulina o powierzchni 12980 hektariów. No i od 2010 roku park jest stworonego rezerwatu biosfery Tucholskie Bory. No i to tylko takim słowom wstupu. W dzisiejszym programie doznamy się jakoś bliższe pro to, z czego słynę tot park. Powiem kus pro taku joho może i geologiczną historię i też powiem wam pro też dajaku turystyczną steżku, którą wartat sobie powandruwaty i zachopluwaty się w tot czas przyrodą Nacjonalnego Parku Tucholskie Bory. Ale poklasz to posłuchamy kus muzykę, a pak o paroch minut wertam do was z besidom.

Drodzy słuchacze, wertamy do programu Obzeracz Przyrody. Chneska sobie wandrujemy przez Nacjonalny Park Tucholsk Bory. Jest to park niewielki, ale bardzo zaleseny, bo no, prawie 83% powierzchni parku to są lisy, no ale to te lisy, to ta Tucholsk Bory na terenie parku to jest 2% ciłej powierzchni wszystkich tucholskich boriów. Tucholskie bory to jest bardzo szeroki, wielki kompleks lisiów w północnej Polsce. To nacjonalny park zanemat 2%, nie ciły 2% ciłej powierzchni to tych lisiów. Tiż w nacjonalnym parku nachodzi się okrem lisiu welowody, dokładnie ozer. I to te ozera zanemają 11% powierzchni parku. To tych ozer jest 21, z których najbliższe i najchłupsze to Ostrowite ozero, które ma powierzchnię 272 hektary. I sim z tych 21 ozer jest ze sobą połączone i tworzą one taką linię zwaną strują semy ozer. I to ta struja to ma no, dość wielką taką dołchist. Są też 4 ozera, które są lobeliowymi ozerami, znaczy w nich woda jest taka bardzo transparentna, nie taka stara, a możemy powiedzieć, że świeża. Tyż w to tych lobeliowych ozerach nie jest wielo organicznej materii, za to one tak jawlają się jak takie bardzo czyste ozera. I są 4 takie lobeliowe ozera w Nacjonalnym Parku, wielkie gacno, małe gacno, nierybno i głuche ozero. No i tyż z tych 4000 hektarów parku 7% jest objęte stysłą ochroną. Tyż na obszarze parku nachodzi się 10 takich właśnie obszar takich czasty, które są właśnie z tą stysłą ochroną, a 2 z nich są dostępne do eksploracji turystami. Jest to Małe Gacno i Kacze Oko. No zatem widzimy, że Tucholskie Bory to są lisy i ozera. Bardzo czudowy, bardzo krasny. No a jaka jest historia to Holandschaftu, to wam powiem po muzycznej pererwie.

Puchate, obzeracza przyrody. Trwać program Obzeracz Przyrody, 93 odcinek już chneska i wandrujemy sobie przez Tucholsk Bory, przez nacjonalny park, który słynę z cudowoho landschaftu. I tot landschaft w Tucholskich Borach wozniknął przede wszystkim w periodzie poślednioho zledeninia. To sprawiło, to przyniosło taki skutek, że landschaft charakteryzuje się taką glacjalną rizbą. No i też możemy strityty się tam właśnie w Tucholskich Borach z takima sandramy, znaczy z takima obszyramy, który sód pełny piskowyka, pisku i tam jest weloch takich dune też, który sód formamy ukształtowany ma wskutek dialnosty witru. Obszar parku też wykazuje zrizne ciuwania pit wsliadom wysoty nad morą. Najwyższa hora w nacjonalnym parku nachodzi się w okolicach Łąckoho i Ostrowitoho ozera. Jest to około 150 metrów nad morą. Najniższy wartosty związany sód z riwnią wody w ozerach i najniżej to nachodzi się riwen wody w Harzykowskim ozeri, to jest dokładnie 120 metrów nad morą. Zatem na dostne wielkie powierzchni możemy do 30 metrów różnić i wysoty tam właśnie poczuty. Tiż to jak gdy nachodzi się pit geograficznym wsliadom tot park, jak i tiż, że jest dost daleko od oceanu, to robi, że klimat parku ma taki perechidny charakter. Tiż jest tam weloch takich, możemy powiedzieć, faktoriów, które dodają siły temu, że czasem to klimat jest bardzo w skali mikro, możemy być duwaty prototo, znaczy, że to mamy tam do czynienia z mikroklimatą. No i tiż geologiczna budowa, to ty piskowy to ty taki pleistoceński pisk z periodu zledeninia, to one też mają wielkie wlijania na to, że taki wielki bory sód i to przede wszystkim w tych borach mamy sosny. No i też właśnie popry do tych sosnowych borił sód taki krasny wodny zbernyk. No i jednym z tych zberników jest ozero Gacno Wielkie, które właśnie możemy obzerać w czas wandriłki po turystycznej steżci. I choczu wam prototu steżku powisty kus po korotki pererwi.

Proszę powiedz jej, że gdy zacznie topnieć śnieg, gubiąc klucze ruszę w drogę w ślad za najzimniejszą z gwiazd, by bez żalu z oczu zmyć tęsknoty pył.

Iwernulismy po krótkiej muzycznej perwi do rochy słuchaczy, iszczy na krótku chwilku beru was na wandriłku prestucholskie bory. Chneska właśnie sobie wandrujemy po takim krasnym nacjonalnym parku i w to tych borach nachodzić się takie ozero jak Gacno Wielkie. I do toho ozera i poprynioho możemy sobie wandruaty, korzystajuczy z spacerowego szlaku. No ale paroch slił powiczmy sobie proto to ozero. Jest to bardzo urokliwy wodny zbernek. Jest to jedno z paroch lobeliowych ozer w nacjonalnym parku, które charakteryzuje się bardzo wyniatkowymi roślinami. Nad południowym berechom ozera nachodzi się taka drewniana ławka w kształcie sercia. To ta ławka jest bardzo dobrym takim punktem

0: noj rosyczkę kruchłolistnoj, na to zem tiż może stretyme barz veloch riżnych gatunok ważok. No a na powierzchny ozera morzut pływaty, gogoly kryklewy, barz krasny, ptachy tak. No i jest to cudowne miejsce do obzerania przyrody i zachopluwania się krasą toho nacjonalnoho parku. No i turystyczna steżka do ozera Gacno Wielkie wede od seła Bahorze przez Dziunu aż do tej drewnianej ławki przy ozeri Gacno Wielkie, aż do seła Funka. To ta steżka maje kolor zielony, w terenie maje dołhist 5,5 km. No i żeby ciło to tu trasu zrobity, to potrzebujemy około 3 chodyn. Zatem no mate już gotową właśnie taką trasu wyznaczoną na krasną eksplorację tej tucholskiej przyrody. No i to wszystko w naszym programie na Chneska. Byliśmy w Nacjonalnym Parku Tucholsky Bory. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zaohaczam słuchaty dalsze odtynki obzeracza przyrody, słuchaty tisz o inczych nacjonalnych parkach w Polsce. Zatem żelam Wam przyjemnej reszty dnia. Trzymajcie się, ostante zdrowy i ahoj!
1: To był program Obzeracz Przyrody.

klonimy se pod naporom, ako vetri košatý stromov, klonimy se pod naporom.

0: Realem FM.
1: Jest piątnica, 4 sierpnia 2026 roku. A na nowiny Rady Realem FM prosit Olena Stefanowska. W najbliższych dniach prawosławny Lemko świętocznie przypomnął świętego uczennika Maksyma Gorlickiego. Główne torżestwa na Lemkowinie pójdą w dniach 5 i 6 września septembra w katedralnej cerkwi w Korlicach. Zaraz o 18 godzinie w Korlickiej katedry będzie prawlena wsenoczna. W ten świata niedzielu 6 września septembra pierwsza liturgia będzie służona o 6 rano. Pak o 8.30 czytany będzie akafist przed moszczami świętego Maksyma. O godzinie 9.45 przywitane będą przybywszy hierarcho, a o 10.00 godzinie zacznie się główna święta liturgia. Na święto pokrowitela Przemyślsko-Gorlickiej eparchii tradycyjnie pide i pisze połomnictwo. Zacznie się ono zaraz rano o 5.00 godzinie świętą liturgią, w cerkwi pokrowu Preświatej Bohorodyci w Żdony, gdzie chrzczeny był Święty Maksym. Pak połomnyko pidu czerez Żdoniu kładosił małastiłsku maguru, rochwał ciaro i gorleci. Zaran w sobotu 5 września septembra w Petrowciach w Chorwacji odbude się świadkowania 190. rocznicy osnowania grekokatolickiej parochii. Jak informowała Krzyżowacka eparchia, archierejską liturgię w miejscnej cerkwi pokrowo Preświatej Bohorodyci odsłuży od krzyżowackiej jeparcha Kormilan Stipicz. Uczestno budut i władoka Georgii Dżudżar, prawlaczy episkop jeparchii Świętego Nikołaja w Ruskim Kresturi, ta rymokatolicki archiepiskop metropolita Dziakowacko-Osiecki Dziuro Hranicz. Praznowanie rocznicy osnowania parochii w Petrowciach zbohatit i chor grekokatolickoj baziliko Sušestvia Świętego Ducha z Michalovciu na Słowacji. Petrovci są jedną z najstarszych parochii Krzyżowackiej eparchii. W torżestwie mają prati uczest i przedstawnika miejscowej i regionalnej samosprawy, chorwackiego parlamentu, instytucji i organizacji. Historię parochii w Petrovciach przeczytajcie w dopisie na naszym portalu. Torła 19. edycja teatralnych stryć i nowycia organizowanych z Towarzyszeniem Przyjaciół Nowyci. W programie teatr, taniec, koncerto, warsztato i stryczo z przyrodą Maguro. Tego roku waszą uwagę mogą przyciągnąć osobliwo dwa punkty programu blisko związane z lemkiłskim środowiskiem. Już zaraz o 14.00 godzinie w Nowycy będziesz obejrzeć spektakl Trzy jabłka, zrealizowany przed rokiem w ramach działalności Stowarzyszenia Ruska Bursa w Korliciach. Bilety są darmowe do odebrania w dniu spektaklu w festiwalowym biurze. Drugim punktem, koło którego nie możesz przejść obojętno, to sobotnia prelekcja Andrzeja Żgadła Derewce, obrazu Pogranicza, godzina 18.30. Artysta będzie besiedował o obrazie, który namalował w 2018 roku z nagody 70. rocznicy akcji Wisła. Obraz znalazł się na oficjalnym plakacie Ciło Lemkiewskich Upamiętnień. Więcej czytajcie w dopisie na naszym portalu. W minioną środę 2 września septembra zasiadała Dyrżawna Rada Radiofonii i Telewizji. Rzeszali się sprawo tokajuczo maczeńczoma koncesji programowych zmin, sytuacji publicznych medii i abonamentowych wpływów. Okreminczoho Dyrżawna Rada Radiofonii i Telewizji udzieliła na dalszych 10 roków koncesję przyznaną dla Stowarzyszenia Ruska Bursa w Korliciach na poszerzanie radiowego programu LEM FM. Pełny komunikat możesz czytać w serwisie Polska Respublika.
0: To były nowiny Radia LEM FM.

oczy, pozerajucoj w oczy lem. Prytul żenia waniczku, daj mi kamp cichaniczko, haniczko.

0: весной красной, що ж ти нам вонісла?
1: Я вонісла вонісла.

Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i zapraszam na następny odcinek Ruskoj doli Władimira Helaka. Niedostojna im waszego zawirienia? Toteż widania zadała Maryczka z taką serdecznością i poturzyła go tak pełnym i szczerym pizrinią, że Iwan mimowilnie perestał podozrywaty ją o obyczną ciekawist. O, na wasze żelania gotowy jem odkryty wam wszystkie tajemnyci moho serca, powił win. Lem, nie znam, czy budę dla was przyjemnym wysłuchaty wszystkiego do kincia. A czy nie chcecie mi powiedzieć dla czego strasznego? Zaśmiała się Maryczka. Nie bijcie się, niczego nieobycznego, a tym bardziej strasznego. Moi myśli niczym się nie różnią od myśli każdego młodego człowieka w moim położeniu, z moim sercem. Wy macie serce? O tej nowyni pierwszy raz czuję. Somniwate się, Maryczko? Czy chcecie, żebym dokazał jego istnuwania? Liszte, już wirił wam na słowo, lem mi się wydyt, że ono jeszcze spyt. Żartowało dziewcza. Probudyło się już. Pobił do sebe Iwan. Wybaczte, my zabudyli na inczu do rochu. Nawernijte i rozpołyczte, o czym wy teper dumali, lem szczyro. Dumał jem, najpierwsze o tym, że dneska po południu budu mał egzamin. To perełomna chwila, która wyznaczy moju buduczu dolu. Pewny jem, że zdam egzamin, jednako jakisej niespoki owładnął mną, a czy i za to, że po egzamini wozmu na swoje ramena ciężki obowiązek, jak syn ojczyzny i mojej matery. Pak dumał jem akuratni o matery. Przedstawił jem soj naszą spilną radist, kole wydziła budę ona, że spełnyli się jej sny, że ja, nachodjaczy w świti swoje miejsce, budu mich powseludno wyjawyty i moju lubą i wdzięcznist. Bars kochaty swoją matir? Przerwała Maryczka. I wy możecie o to toś widuwaty? Obrazył się Iwan. Hej, zabył jem, że wy somniwate się o istnuwaniu mojego sercia. Probaczte, żartowała jem, prodążajte swoje. Oprawdowało się dziewcza ze sleską w oczach. Dale rozdumował jem o tym, czy lem lubą matery starczyt dla ze mnoho szczęścia. I jaki rezultat waszego rozdumowania? Zwidała Maryczka. Nie zawerszył jem jeszcze swoich rozdumułań, ta na mój pohlad wydyć się mi, że choć ona lubą byłaby dostateczną, wszystko jedno nie je w niej sowerszennej pełnoty. Kiedbym podzielił serce na dwie połowiny i powił matery, jedna połowina twoja, a druga toho ad de diuczate, kotre tiż połowinu swoho sercia tobi żertwuje, takż to od nas oboich maszciłe serce. Wydyć się mi, że moja maty byłaby zadowolona, a ja bezkonecznie szczęśliwy. I naszyste to tu, kotri należy się połowy na waszego sercia? Iwan otichał się z odpowiedzią. O chwilu za czas, jakoj ciężka borba prochodyła w jego duszy, odpowiedział nieśmiło. Tak, naszą jem. To ta odpowiedź nie zmieszała dziewczatę. Hejby niczego się nie spodziewała. Lem sleza, czysta jak rosa na kwitku, sperła się na jej jasniej risnycy. Po chwili mołczania ozywała się. Kiedy wy do teper byli szczery, to gdy nie wozmete mi za złe, koleś widam o imeno waszej wybranej? Wy, Maryczko, chcecie znaty imeno, które ja sam przed sobą boju się wyjawyty? Zwidał z zaczudowaniem szuchaj.
hoczu, rekła twardo Maryczka. I zwiduju was o to nie z ciekawosty. Muszę do nas koneczno poznaty one imeno i wy ne śmijete odmowyty mi toho. Smyłujte się, ne proste toho odmene, bo odpowiedź moja hotna byty dla was obrazom. Czom tak sudyte? Kolejem przed paroma tyżniami, jak sobie może przypominate, wydilił żmeńku z tej tajemnyci, wy tołdy zgniwali się na mene. Nie jak ni? Och, kiedy tak, tołdy hotowy jem wam powisty wszystko do kraja. Słuchajte, Maryczko, dnes riszyt się moja dola. Zaran może ostatni raz budu was wydił. Pozwolte, żebym wraz z moim praszczaniom się z wamy tiaszkie bremia swojej sowisty zoszmarył. Słuchajte, kolejem was pierwszy raz wzrił, serce powiło mi, że inczoj żeny ja nikole nie pokocham. Wyste tym ideałom, o kotrym jem snył, kotrym mene w smutnych godynach mojego syrotynstwa potiszał, kotrym mene zachrywał do borby z lychom dolą. Korotko powiem wam, jak zawerszali się moje mysły, kotryste przerwali. Kocham was, Maryczko! Probaczte i nie osudzajte. I zastupił syrota oczy jedną ruką. Hej, by stydał się swoich sliw. Druhu, że protiachnął go dziewczatu, hej, by prosił ju o probaczenia swojej zufałosty. To ta sama ruka, która pierwsze zamyślenia joho prerwała, odtiachnuła teper lechisio joho ruku spred oczy i prekrasne lyczko, opowyte teper powahą, zajaśniło pretnym. Słuchaj, sołotkanycz, słuchaj, Iwane, chwaryła teper Maryczka. Sliwce, ty distało się tobi perszomu z muszczyn. Z toho znaj, że ty zawirjam. Odhadła jem, że to dije się w twoim sercu i bojała jem się, a tako i prachnuła tej chwili, kotru narokom jem przyspieszyła. Było to neobchidne dla naszego spilnego spokoju, żeby z mene błukali jak uci, a okreslili nasze wzajemne odnoszenia. Żeby medże nam nie było nijakich niedomowok, jakoby hodny zachmaryty nasze buduczy dny. Preczuwała jem, że mnie kochasz i moje preczucia stało się dnes istyną. Cyne tak? Cy chociaż, anhele mi, żebym to słowo tak często powtarjał, jak często przypominat mi o tym serce? Hor dajem tym, bo kotre diucza ne lestyłaby lubą takoho nevinnoho szuchaja jak ty. O jak welo szczęścia! O dokincz, Maryczko! Raduwał się syrota. Dokinczu, i to z tym pewninią, że i ja tebe kocham. Kocham, jak kochaty może... Maryczko, gdzie ty się zabawlasz? Chodź skoro dochysz! Przerwał dalszu besi duchoło z matery. Kiedy wernesz się z egzaminu, chladaj mnie w altani. Poczujesz moje ostatnie słowo. Szepnęła Maryczka Iwanowi i pospieszyła za welinią matery. I na hneska to już wszystko. Kińczymy w bars interesujący momenti. Jak dalej bude się rozwywała lubą Iwana i Maryczkę, doznate się w następnych odtynkach. Także słuchajcie radia LEM FM, a osobliwo słuchowiska w każdej ponedilok i piatnyciu ochodni semi weczerom. Dziękuję za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

Zaziem z tobą. Wołom w leczu swój wołok, jak szachtarski kin wozok żelizny. I choć mi ciężko, zdochbym, kiedybym ja wypriałaj.

0: Nowiny Radia LM FM.
1: Jest piatnicie, 4 septembra 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. W najbliższych dniach prawosławny Lemko świątocznie przypomnąć świętego uczennika Maksyma Gorlickiego. Główne torżestwa na Lemkowinie pójdą w dniach 5 i 6 września septembra w katedralnej cerkwi w Korliciach. Zaran o 18 godzinie w Korlickiej katedry będzie prawlena wsenoczna. W ten świata, niedzielu 6 września septembra, pierwsza liturgia będzie służona o 6 rano, pak o 8.30 czytany bude akafist przed moszczami świętego Maksyma. O godzinie 9.45 przywitane budut przybywszy jerarcho, a o 10 godzinie zacznie się główna święta liturgia. Na święto pokrowitela Przemyślsko-Gorlickiej eparchii tradycyjnie pide i pisze połomnictwo. Zacznie się ono zaran rano o 5 godzinie świętą liturgią w cerkwi pokrowu przy świętej Bohorodyci w Żdony, gdzie chrzczony był święty Maksym. Pak połomnyko pidu przez Żdoniu, Kładoszyu, Małastiłsku Maguru, Rochwał, Ciaro i Gorleci. Zaran w sobotu 5 września septembra w Petrowciach w Chorwacji odbude się świadkowania 190. rocznicy osnowania grekokatolickiej parochii. Jak informowała Krzyżowacka eparchia, archierejską liturgię w miejscowej cerkwi pokrowo przy świętej Bohorodyci odsłuży krzyżowacki jeparcha Kormilan Stipicz. Uczestno budut i władoka Georgii Dżudżar, prawlaczy episkop jeparchii świętego Nikołaja w ruskim Kresturi, tarymokatolicki archiepiskop metropolita Dziakowacko-Osiecki Dziuro Hranicz. Praznowanie rocznicy osnowania parochii w Petrowciach zbohatit i chor grekokatolickoj baziliko Sušestvia Świętego Ducha z Michalovciu na Słowacji. Petrovci są jedną z najstarszych parochii Krzyżowackiej eparchii. W torżestwie mają brać uczest i przedstawnicy miejscowej i regionalnej samosprawy, chorwackiego parlamentu, instytucji i organizacji. Historię parochii w Petrovciach przeczytacie w dopisie na naszym portalu. Torła 19. edycja teatralnych stryć innowycia organizowanych z Towarzyszeniem Przyjaciół Innowyci. W programie teatr, tanec, koncerto, warsztato i stryczo z przyrodą Maguro. Tego roku waszą uwagę mogą przyciągnąć osobliwo dwa punkty programu, blisko związane z lemkiłskim środowiskiem. Już zaran o 14. godzinie w Nowicy będziesz obejrzeć spektakl Trzy jabłka, zrealizowany przed rokiem w ramach działalności Stowarzyszenia Ruska Bursa w Korliciach. Bilety są darmowe, do dobrania w dni spektaklu w festiwalowym biurze. Drugim punktem, koło którego nie możesz przejść obojętno, to sobotnia prelekcja Andrzeja Żgadła Derewce, obrazu Pogranicza, godzina 18.30. Artysta będzie besiedował o obrazie, który namalował w 2018 roku z nagody 70. rocznicy akcji Wisła. Obraz znalazł się na oficjalnym plakacie Ciło Lemkiłskich Upamiętnień. Wece czytajcie w dopisie na naszym portalu. W minulą środę 2 września septembra zasiadała Dyrżawna Rada Radiofonii i Telewizji. Rzeszali się sprawo tokajuczo maczeńczoma koncesji programowych zmin, sytuacji publicznych medii i abonamentowych wpływów. Okreminczoho Dyrżawna Rada Radiofonii i Telewizji udzieliła na dalszych 10 roków koncesję przyznaną dla Stowarzyszenia Ruska Bursa w Korliciach na poszerzanie radiowego programu LEM FM. Pełny komunikat możesz czytać w serwisie Polska Respublika.
0: To były nowiny Radia LEM FM.

Zapraszamy do wysłuchania programu Faworyt Przyjaciół, jak i w radiu LEM FM możecie hostyni słuchać zawdy jako kamaradzkomu radiu Rusyn FM z Bratysławy.

Najpierw prawdu o ruskom narodzie i sowickom sojuzie, wsi brešut, i poszł od mene het. No, zdaje się, dowiedział się, że to Karpacka Rus, to nie zapomogowa gazeta jej pisze prawdu. Może tak to przeczytał mu kusok z tej gazety. Dost, że za 10 minut wernął nazad i kupił gazetu. Może i prawda, że to inna nowinka, ale ja jej jeszcze nie widział. Jak poczytam a najdu prawdu, to sobie predplaczu. Do poznej noci ja zbavil na tom ruskom dňu, no na žal ja nedočekal sa niečoho ruského. Besidovali tam duchovné kopo paru minút, nož to by jeden spomnul za toho, što ruský národ vede strašnú borbu v oboroni ruskoj zemli za svobodu vseho ruského i našeho Karpatu ruského národa, ta i druhých ponevolených hitlerizmom národov, ta i v oboroni našej Ameriky, o tom nevzpomnuli ani slova. Nevzpomnuli, što nam treba teper pokazati svoju ruskost, to jest ljubov k ruskomu narodu, tom, što my sobereme žertvu na krasnej kres dla pomoći ranenim ruskim ljudjam, no neđa ni slova o tom nikto ne spomnul. Tak mi, ruske mi, my vezerali by vsi tu na emigraciji, jakby ne to ta naša gazeta i organizacija podumali ja sobi. Vsi my by chodili na také ruske dni, na kotrych nit nejakoj ruskosti. Teper už malo dla ruskosti boty vostočnou obriada i nazovatý svoj piknik ruskými dňami, to celkom nevstarčiť. Ruskej narod vede otežestvenú vojnu i nám treba pokazati dílom žertvom svoju ruskosť. Petro Guzlej, predsedateľ Karpatorusského národného komiteta. Perličku Radia Rusina FM prehotovie vyčítav Petro Medviť.

0: Radiolem FM.
1: Jest piatnicia, 4 septembra 2026 roku. A na nowiny Radiolem FM prosit Olena Stefanowska. W najbliższych dniach prawosławny Lemko świątocznie przypomnął świętego uczennika Maksyma Gorlickiego. Główne torżestwa na Lemkowinie pójdą w dniach 5 i 6 września septembra w katedralnej cerkwi w Korlicach. Zaraz o 18 godzinie w Korlickiej katedry będzie prawlena wsenoczna. W ten świata, niedzielu 6 września septembra, pierwsza liturgia będzie służona o 6 rano. Pak o 8.30 czytany bude akafist przed moszczami świętego Maksyma. O godzinie 9.45 przywitane budut przybywszy jerarcho, a o 10 godzinie zacznie się główna święta liturgia. Na święto pokrowitela Przemyślsko-Gorlickiej eparchii tradycyjnie pide i pisze połomnictwo. Zacznie się ono zaraz rano o 5 godzinie świętą liturgią w cerkwi pokrowu Preświatej Bohorodyci w Żdony, gdzie chrzczeny był Święty Maksym. Pak połomnyko pidu przez Żdoniu kładosił Małastiłsku Maguru, Rochwał, Ciaro i Gorleci. Zaran w sobotu 5 września septembra w Petrowciach w Chorwacji odbude się świadkowania 190. rocznicy osnowania grekokatolickiej parochii. Jak informowała Krzyżowacka eparchia, archierejską liturgię w miejscowej cerkwi pokrowo Preświatej Bohorodyci odsłuży krzyżowacki jeparcha Kormilan Stipicz. Uczestno budą i władoka Georgii Dżudżar, prawlaczy episkop jeparchii Świętego Nikołaja w Ruskim Kresturi, ta rymokatolicki archiepiskop metropolita Dziakowacko-Osiecki Dziuro Hranicz. Praznowanie rocznicy osnowania parochii w Petrowciach zbohatit i chor grekokatolickoj baziliko Sušestvia Świętego Ducha z Michalovciu na Słowacji. Petrovci są jedną z najstarszych parochii Krzyżowackiej eparchii. W torżestwie mają brać uczest i przedstawnicy miejscowej i regionalnej samosprawy, chorwackiego parlamentu, instytucji i organizacji. Historię parochii w Petrovciach przeczytacie w dopisie na naszym portalu. Torła 19. edycja teatralnych stryć innowycia organizowanych z Towarzyszeniem Przyjaciół Innowyci. W programie teatr, tanec, koncerto, warsztato i stryczo z przyrodą Maguro. Tego roku waszą uwagę mogą przyciągnąć osobliwo dwa punkty programu blisko związane z lemkiłskim środowiskiem. Już zaraz o 14. godzinie w Nowicy będziemy obejrzeć spektakl Tri Jabłka, zrealizowany przed rokiem w ramach działalności Stowarzyszenia Ruska Bursa w Korliciach. Bilety są darmowe, do dobrania w dni spektaklu w festiwalowym biurze. Drugim punktem, koło którego nie możesz przejść obojętno, to sobotnia prelekcja Andrzeja Żugadła Derewce, obrazu Pogranicza, godzina 18.30. Artysta będzie besiedował o obrazie, który namalował w 2018 roku z nagody 70. rocznicy akcji Wisła. Obraz znalazł się na oficjalnym plakacie Ciło Lemkiłskich Upamiętnień. Wece czytajcie w dopisie na naszym portalu. W minioną środę 2 września septembra zasiadała Dyrżawna Rada Radiofonii i Telewizji. Rzeszali się sprawo tokajuczo maczeńczoma koncesji programowych zmin, sytuacji publicznych medii i abonamentowych wpływów. Okreminczoho Dyrżawna Rada Radiofonii i Telewizji udzieliła na dalszych 10 roków koncesję przyznaną dla Stowarzyszenia Ruska Bursa w Korliciach na poszerzanie radiowego programu LEM FM. Pełny komunikat możesz czytać w serwisie Polsko Respubliko.
0: To były nowiny Radia LEM FM.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
3: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
3: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
3: W roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze, Łemkiwskiego Radia Lem FM, besiduje wam Jakub Zygmunt. Mamy wieczór, piatnycia, czwarty dzień wereśnia 2023 roku i zaczynamy audycję treświty. Dneska już mamy odtynok numer 1228, no już sme z wami tak naprawdę 6 roku. My, znaczy ja, przypomnę Jakub Zygmunt, Seweryan Kosowski i Demko Trochowski. Hanowski. Od to tych 6 roku właśnie z wami sme na antenie Lem FM, nachrywamy to ty programy, besidujemy wam na różne temy i puszczamy muzyku. Każdy kus po swojomu. Wedę swoju czast, no i znate dobrze, że ze mną to może te striczaty się w każdą seredę wieczorem i w każdą piatnyciu. No i zaczęli smechnecznie odtynok od muzyki po italiańsku, ale nie był to italiański ensemble, a ormiański. Kus pomieszane, ale no taki jest właśnie ten ensemble, a nazywa się Ladaniwa. One produkują muzykę po ormiańsku, oczywiście po angielsku, ta i tyż czasem po francuski i po italiańsku. Słuchaliśmy teper właśnie italiańskiego utworu Pidna Hołowką Dici Tencello Wuje. No a teper posłuchamy dasz to tyż z romańskiej rodyny, ale po rumuńsku. To bude Madalina Pawal i śpiewanka Pidna Hołowką Katati do Rule Alt Lotz. A pak zmieniamy już klimat muzyki. Jechamy na daleku piłni do Laponii, posłuchamy artystki Madi w samskim języku, to bude śpiewanka Pidna Hołowką do Belis.

i wertam do was, drodzy słuchacze, po muzycznej przerwie. Słuchaliście muzykę z Laponii. To była artystka Madi, śpiwanka pidnachołówką do Belis, a rańsze pustyłem wam po rumuńsku Madalinu Pawal i utwir pidnachołówką Katadido Rule Altloc. Już czwarty den wereśnia wernulizmę do was, drodzy słuchacze, po wakacyjnej przerwie. No i chneszni den to je już 247 den toho roka. Mamy 36 tyżden 2026 roka, a do Sylwestra leżyło nam się 118 dny. No, chneska z Hicancia był o 5.52 za hit w Warszawie o 19.17 prochodył. Den chneska był dołhi na 13 chodyn i 25 minut. Iszczy sud to ty dny takie kusprymne, dołhy to ty weczery, no może ne bar spisny zaś sąciom, ale i tak no je czym się zahopluwaty. No bo koli prydę to ta zmina czasu piznem żołtniom, no to tołdy to już faktycznie poczujemy, że budę po południom temno. Trzeba jeszcze dopowisty, że mamy pit astronomiczny wschladom iszczy lito i to ta pora roka budę znamy prez 19 dny. A teper jeszcze posłuchamy muzykę, drochy słuchaczy. Perednamy Mari Juriens z Estonii. Puszczu wam śpiwanku Aga Samas. No a jak już trymamy się ugrofińskiej derżawy i ugrofińskich jazykiów, to posłuchamy jeszcze Maustetytyt z Finlandii. To bude zas śpiwanka pidnachołówką Salat Tusuru. Zatem liszam was z tą ugrofińską muzyką i wertam o paroch minut.

106 i 6 goroleci, 103 i 8 polkowyci. LMFM to twoje radio.

Słuchaliście śpiewankę w fińskim języku. To był ensemble Mausty Tytyt i śpiewanka Pidna Hołowką z Sala Tusuru. Rańsze pustyłem wam po estońsku, znaczy też w ugrofińskim języku, śpiewanku artystki Marii Juriens. To była śpiewanka Pidna Hołowką Aga Samas. Doroch, właśnie teraz przyszedł czas, żeby powiste, jaką mamy na premier riczny ciuchneska, a mamy riczny ciuch urodyn ważnocho dla Rusyni Słowacji Czołowika. Dokładnie chneska 4 września 1934 roku wrodył się

Jan Hryb. Znamy Jocho właśnie z Priaszywskoj Rusy. Wrodził się w Inwseli Prawrywci, które późniejsze zjednali się z osełą Repeju. Wszystko idę pro okres Midzi Labirci. Jan Hryb w mer 24 listopada 2015 roku. Znamy Jocho jak uczytela, autora pierwszego rusyńskiego bukwaria i czytanki w rusyńskim języku, jaki woznyknął po 1989 roku, jak i też znamy Jocho jako autora wielu rusyńskich uczebników i też był win za życia aktywnym organizatorem kulturnego i edukacyjnego żywota Rusyniu na Słowacji. Zatem dneska wspominamy Jocho osobu przypomnę Jana Hryba. No a jakie mamy jeszcze chneska świata? No mamy jedno bardzo ciekawe i związane z pewną taką jedną częścią naszego zdrowia. A proszę dokładnie budę besida, to nie zdradzam, budte znamy. Posłuchamy po klaszto muzyki, budę muzyczna perwa, posłuchamy ansamblu mikromuzyk i śpiwanki po polsku, pidna hołówką kamień na kamieniu. Pak puszczu wam połem kiwskę ansambl NLM i śpiwanku pidna hołówką aty myla.

Skończyła się muzyczna przerwa do rochy słuchaczy, trwat program Tryświty. Beśituje wam Jakub Zygmunt. No i słuchali sme dwóch śpiwanok. To ta, która przed chwilką skończyła się. To była śpiwanka Połem Kiwskie Ensemble Enlem. Pustył ją wam. To był utwór pidna hołówką A ty myla. Rańsze słuchali sme polskoho ensemblu z Wrocławia, dokładnie Micromusic i ich śpiwankę pidna hołówką Kamień na kamieniu. No i powiem wam przed przerwą, że teper perejdzie do takiej temy prochneśnie świato, związane z taką jedną częścią naszego zdrowia, a dokładnie idę pro seksualne zdrowia. Dneska mamy Światowy Den Seksualnego Zdrowia. Jest to świato praznowane sztoroka 4 września. Jest to taka światowa, globalna inicjatywa, która promuje bilszu świadomist, taką sospilną świadomist tyka juczu seksualnego zdrowia w ciłym świti. Świato było zapoczatkowane światową organizacją seksualnego zdrowia w 2010 roku. Hołowny cel tego świata to łamania tabu i strachów związanych z seksualnością, ta promowania otwartej komunikacji na temu seksualnego zdrowia. Światowy zasięg inicjatywy jest imponujący, bo praznowania już po to tych 16 rokach prochodzą w 60 derżawach. Sąd one wedeny różnymi organizacjami, różnymi instytucjami. Sąd organizowany da jak edukacyjne podii, sąd to tak naukowy konferencji, warsztaty, artystyczne wystawy, sospilne kampanii. No każdy rik przynosi nowu temu, nowu taką hołowną temu toho świata, która koncentruje uwagę na konkretnych częściach naszego seksualnego zdrowia i seksualnych praw. Nie wse tak dumamy pro różne świata, jak sąd prochodzi, sąd praznowany sztoroka, sztodenni w różnych częstach świta. No i właśnie 4 września sztoroka, już od 16 roku mamy Światowy Den Seksualnego Zdrowia. Drodzy słuchacze, posłuchajmy teper kus muzyki, a pak budemy budować braty w małą podorożę. Pojechamy sobie na takie ostrowy, które nazywają się Komory, które znajdują się na Indyjskim Oceanie. A co bliższe możemy powiedzieć pro totu derżawu, no to doznate się po krótkiej przerwie. Przed wami Otawajo. Posłuchamy ich śpiwankę pidna hołówką Lezginka, a pak puszczu wam ensemble Sybirii Otyken. To bude śpiwanka pidna hołówką Legend.

skończyła się muzyczna przerwa drogi słuchacze, słuchale z te ansamblu Otyken, ansamblu jakiej pochody z Sybirii. To była śpiwanka w czułymskim języku, to jest to barsne wielki język, jaki należy do turkijskiej rodyny, jest podobny do kazachskiego, uzbeckiego, czy tureckiego języka, no ale na hołowkę śpiwano toho ansamblu sud po angielsku, no tak, żeby na barsze daty tak do zrozumienia, proszę to idę. No i śpiwanka to ta, którą sme przed chwilką słuchali, mała na hołowok legend. Ale już leszamy na boci Otyken i ichamy na Komory. Sud to tak ostrowy w Oświti na Indyjskim Okeanie. Jest to oczywiście niezależna derżawa, jaka nazywa się Związek Komoriu. Jest to derżawa w północnej części Mozambickiego kanału, która no, nachodzi się na czasty archipelagu Komoriu między północną częścią Madagaskaru a północno-schodnią częścią Mozambiku. Najbliższymi derżawami Komoriu są Mozambik, Tanzania, Madagaskar i Seszele. To ta derżawa nazywa się Komory i to idę od arabskiego słowa kamar, co znaczy miesiąc, znaczy to miesiąc, który nam śwityt na nocnym niebie. No bo trzeba powiedzieć, że Komory to je arabska derżawa i je to derżawa, która je tyż czastiu arabskiej ligi i tam wszytkę, praktycznie wszytkę w żytele tej derżawy sąd muzułmanami. To ta derżawa, to te ostrowy Komory, to one tak nachodzą się na dost wielkiej prostyrii na to tym okeanie, dokładnie na dołhosty 400 km z północnego zachodu na południowy schód. Wszytkie to te ostrowy Komory są ostrowami wulkanicznego pochodzenia. Są takie machirskimi ostrowami, tam jest bardzo taka chirska rizba terenu. No i za to, że jesteśmy przy Afryce i przy Mozambiku, przy Madagaskarii, no to klimat to tych ostrowiu jest teplej, pit zwrotnikowy, możemy powiedzieć. Sąd tam takie dost żyzne grunty, które są hosnowane pit rolny właśnie uprawy, ale i też dost wielki czas to tych ostrowiu po prostu zanemat sawanna. Niewielka część Komoriu to są lisy, lem 16%. Oczywiście pro Komory możemy jeszcze ku zbilsze powisty, jak i też pro żyteliu, jak i też pro ku zbilsze pro geografiu tej derżawy. No i paroch takich ciekawostok ja wam powiem, ale o paroch minut. Posłuchamy teper ansamblu Pacora Trio. To bude utwir te peredwamy pidna hołowkom chrebaj dziewsze.

0: ko by se mi chcelo.
1: Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie Radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.
2: LEM FM. Drochy słuchaczy, wertam do Was po krótkiej pererwi i wertamy na komory. Mam nadzieję, że za minuty tej muzycznej pererwy to ste już probirli na mapi, de nachodzić się to ta derżawa, de sud komory na mapi. No właśnie, to je indyjski okean, sme medże Madagaskarom, której nachodzić się tiż na ostrowi, a Mozambikom, jak i nachodzić się w południowo zchidniczasty Afrykę. No i to te Komory to są takie dosyć takie no krasne ostrowy, wulkaniczne ostrowy. Tam no to te ostrowy nie są bardzo wielkie, bo to są tak naprawdę trzy ostrowy, które wchodzą w skład tej derżawy i razem ich powierzchnia jest tak niewielka, że możemy powisty, że Komory są 142 raz mniejszy od Polski, pit względem powierzchni. To jelem prawie, że tam 1000 z kusoczką kwadratnych kilometrów. I jest to czwarta najmniejsza niezależna derżawa w Afryce. Komory to też jedna z 18 derżaw, w oświty w których nie płynie niejaka rika. Są to wulkaniczne ostrowy i najwyższym werchom, który jest już wulkanem, jest wulkan Kartala, który ma wysotę 2461 metrów nad morą. Oczywiście, jak i Polska, jak i wielu innych derżach w oświty, tak i Komory mają swoje motto, mają swoje hołowne hosło i jest to jednota, sprawiedliwist i rozwytok. Na Komorach żyje około 900 tysięcy ludy, znaczy taki neciły milion. Jest to derżawa z jednym z najbliższych naturalnych prerostiów w oświty. Żytele Komoriu są mają mieszane pochodzenia, bo były to te ostrowy zaselane różnymi narodami. Od Semochowo stolicia tam tady przyjeżdżali, przypływali żytele, przypływali ludy ze wspólnoty z afrykańskiego kontynentu, dokładnie z Mozambiku. Paktisz iszczy kus było kolonizatorium, możemy powisty, z Madagaskaru, Malgasiu, a od 9-10 stolicia to iszczy Araby przepływali na Komory, kolonizowali tisz schidniu Afryku, no i tisz prynosyle religiu, muzułmańsku religiu. Pierwsi Europejci przyplenuli na Komory w 16 stoliciu i już zastali na miejscu dobry zorganizowaną arabsku sospilnist. Uriadowymi językami na Komorach sud arabski, który hołownie jest hosnowany w meczetach, i francuski, który funguje w biurach, w szkołach, w sklepach, na ulicy. Tiż żytele Komoriu dość dobrze besidują komoryjskim językom, jaki jest mieszanką suahili i innych języków z rodziny Bantu z arabskim językom. Zatem jest takim no miejscowym, możemy powiedzieć, pomieszanym językom, mieszanką różnych języków. No, Komory to bardzo ciekawa i bardzo nieznana dla Polaki uderzawa, zatem no, zaohaczam, żebyście jeszcze poczytali, pochladali bliższe informacji prototy ostrowy. No a teper to zaohaczam posłuchate kus muzyki, pered wamy muzyka z filmu Papusza, posłuchamy utwir Bidna Hołowką, Kicy, Bidy i Bokha.

0: Dobry den. Herbut Małgorzata w Czulem Kimskoho, w Przemkowi od 2000 roku.
1: Dobry den. Co tam czuję w was? Ja was czuję w ogóle i cały czas powiem wam, że naprawdę fajne ma te audycji, fajne ma te muzyku, ale jako człowiek na DI Ihor was słucham. Duże zdrowia wam życzę.
2: Słuchali ste muzyku z filmu Papusza. To przypomnę, był taki film w 2014 roku, miał swoją premieru w kinach. Film Idę Pro jest pro romsku poetku, która właśnie tak nazywała się. No i bardzo krasną muzyku mamy z toho filmu. Słuchali sme utworu Pid na hołówką Kicy Bidy i Bokha. Drodzy słuchacze, iż nie kończymy trych świtił na chneska, ale warto powisty, że przed nami weekend i oczywiście trych świtił nie będzie. Wertamy do was w ponedilok, weczerom po nowinach o 20 chodyni i w ponedilok budete z Demką Trochanowskim. Oczywiście okrem trych świtił to jeszcze może te słuchaty pacisną chodynu z Natalią Małecką Nowak i Korzo z Petrą Medwidzią. Sztodenni od ponedilka do piatnyci o 7:30 rano. A teper to może ty jeszcze posłuchaty kus muzyki. Przed wami ensemble Puls ze Słowacji i utwir Pidna hołowką Zomrieć na krasu.

Słuchaliście pośrednioho muzycznoho utworu w dnešnim odcinku Trio Świtił. To był ensemble Puls i śpiwanka Zomrieć na krasu. I tą muzyką kraśni praszczam się z wami, dorochy słuchaczy. Czujemy się w następną seredu. No i tak poklasz to budę w seredy i w piatneci łeczeramy po nowynach. No mam nadzieję, że wam wszystko podobało się w dnešnim odcinku i że chcecie mnie słuchaty w następnych tiż odsłonach Trio Świtił. Buďte z nami, a poklasz to żelam wam przyjemnego weekendu, spokojnej reszty chneśnioho weczera. Trzymajcie się zdrowo przede wszystkim, dobranicz, no i klasyczni na sam kinec, jak to besiduju, ahoj!

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

0: 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lemkiński hałas w twojej chorzy.
1: Ona okazji. Ona okazji.
2: Ona
1: okazji.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

LEM FM. 106 i 6 Gorlici, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

0: Polskie.
1: Słuchate LEM FM. LEM FM, pierwsze nasze radio.

Lem FM 106,6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

M znamy. W znamy. Razem daje LMFM.

Kuchera, Doneska, Zaran, Lem FM. Lem FM.

Wyższy ukraiński sąd Hamburzy u czwartek informował, że jednania z Ukraińcem Sergiejem Kuznetsowym w przypadku sabotażnej ataki na gazowody Nord Stream 1 i 2 w Baltyckim morzu z 2022 roku poczyna 14 października, a malo by trwać do februara 2027 roku. Wybuch na gazowodach Nord Stream, który vlastne kapčali Rosiu s Európou, odbyli sa niekoľko mesiacov po začiatku veľkej rosejskej invázie na Ukrajinu v februári 2022 roku. Obidva gazovody boli v čase atak vlastne plné gazu, ale v dôsledku invázie ho netransportovali pre výbuchu, boli zničené celkovo 3 zo 4 tých rúl. Німецькі поліцейські повідомляють, що атаку нарядили українські державні органи з цілем, власне, щоб пошкодити приймам Росії з продажі енергоносичів, що могли вживати на фінансування війни проти України. Гамбурзький суд інформував, що існує підозріння, що Кузнецов brav účasť na tým výbuchu jak vlastno jak účastník alebo spoluúčastník vojnového zločinu. Nemecká prokuratúra tvrdí, že pre pronajmy jacht schosnoval sfalšovaný dokument, šofa následno vyplávala z Rostoku a podľa policajtiu jej grupa schosnovala na prepravu i vlastnú realizáciu tej ataky. Nemecká publičná televízia ARD informovala, že policajtov v tým prípade identifikovali syn podozrivých, jeden z nich medzičasom už vpal v bojach proti Rosii. Kuznecova zatrmali v auguste 2025 roku počas vakácií v Itálii a pozdnejšie ho vydali do Nemecka ďalšieho, ktorý mal na tým ratý účasť Volodymyra Žuravľova, zatrmali v auguste toho roku v Chorvátii. Podľa médií tam robil na hollywoodským filmovým oformleniu to je atak na Nord Stream.